Słuchasz Radio Alarmu. Za mikrofonem Samantha.

Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to sobotnie, gorące, upalne popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic, kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witam Was bardzo cieplutko. Kochani, to jest moja ostatnia audycja. Następna będzie dopiero za mniej więcej około 3 tygodni, tak więc potęsknijcie trochę za mną, przynajmniej mam taką nadzieję. No i cóż kochani, mamy 15 sierpień 2026, jest sobota, jak wspomniałam, imieniny dziś obchodzi, no właśnie kto? Maria i Napoleon, kochani. Ciekawym, czy w Polsce ktoś ma na imię Napoleon, ma, czyli żyjąca osoba. Ciekawa jestem. No i ile mniej więcej ma lat? No chyba się ciężko będzie dowiedzieć. Kochani, w każdym razie solenizantom oraz jubilatom, którzy obchodzą jakieś swoje ważne święto, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie do życzeń dołączam prezent muzyczny.

No, ja, kochani, mam informację, że obecnie, na chwilę obecną, w Polsce 63 panów nosi imię Napoleon. Nie są znane lata, wiek tych panów, ale powiem wam, że no, zaskoczona jestem. 63 sztuki Napoleonów. No, ciekawa jestem, jakby sobie dali kiedyś radę z tyloma naraz. No i kochani, w każdym razie, co się okazuje, że nawet dziwne imię, no bo to jest takie troszeczkę dziwne imię, w XXI wieku też ktoś nosi. No ale, kochani, nie, jak rodzice wybiorą, takie dzieci mają imiona. No dobrze, kochani. A dziś, kochani, dlatego, że jest upalnie gorąco, przynajmniej u nas w Polsce, no to zdecydowałam, że będą wolniejsze trochę piosenki, czyli tradycyjnie romantyczne, wolne, spokojne, refleksyjne. No i oczywiście przypominam o wsłuchiwaniu się w słowa, bo każda piosenka to kawałeczek życia kogoś. Kogoś, kto napisał słowa do tych piosenek. No ale na dobry początek, kochani, oczywiście będą dwie notki ode mnie. Konsolka pozdrowień jest już otwarta. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Możecie, kochani, decydować, jakie piosenki będę puszczała. Oczywiście ja w miarę swoich możliwości będę spełniała Wasze prośby. A jak nie, to będę stukać tam do Gabi, do Darka, żeby mi pomogli, albo dam zamiennik. No tak więc, kochani, ja już pierwszych gości na konsolce witam tradycyjnie. No właśnie, tradycyjnie są nimi Agnes i Szwendacz. Witam Was bardzo serdecznie. No to na dobry początek dwie piosenki. Dziękuję i każde spojrzenie.

Tak jak wcześniej wspominałam, że pierwszymi gośćmi są tradycyjnie Agnes i Szwendacz. Jeszcze raz bardzo Was serdecznie witam. Życzę. Dzisiaj mam jakieś takie dziwne wrażenie, że jest niedziela, ale kochani, jest sobota, więc witam Was w to sobotnie popołudnie. No i życzę Wam, kochani, miłego popołudnia, mimo że jest taki upał za oknem. A cóż napisali? Kochana, witamy cieplutko, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, z całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy, Basię z Jurkiem. Życzymy miłego popołudnia, smacznej kawki i wspaniałej zabawy. Ja kusz oleśle, a szwendacz piwko, soczyk i kolorowe klamerki. Piosenek nie zmieniamy, cmok. Nie zaskoczysz mnie. Widzę, że nie bardzo lubisz zaskakiwać. Byłam na to przygotowana, na te dwie piosenki tradycyjnie. Tak więc, kochani, I love you i po drugiej stronie lustra, a ode mnie dla Was w podziękowaniu poleci piosenka pod tytułem Błękitne noce. Buziaki.

Ja już bardzo cieplutko na konsolce witam Georga z Kern. Witam cię serdecznie, pozdrawiam. Witam również tych, co tam wokół ciebie są. Życzę wam milutkiego popołudnia. No, u nas jest 33 stopnie na chwilę obecną, więc troszeczkę cieplej. Ale to szło z tamtej strony, więc podejrzewam, że już te większe temperatury u was były. No ale niech będzie, w końcu ostatecznie jeszcze mamy lato. No a cóż napisał nam Georg? Witam cię, Samantha, w studiu radiowym w Łodzi. Życzę ci miłego grania i fajnych kontaktów ze słuchaczami poprzez konsolkę. Pozdrowień. Zapowiedziałaś, że będziesz miała 3 tygodnie przerwy. No, myślę, że po tych 3 tygodniach wrócisz znowu na to radyjko zresetowana, z nowymi siłami i nowymi pomysłami. Wspomniałaś, że w Łodzi jest gorąco. No, u nas w Kel teraz 31 stopni. Pozdrawiam całą redakcję radia z kierownictwem tego całego zamieszania na czele. Wszystkim słuchaczom życzę miłego popołudnia przy muzyce przygotowanej przez Samantę. A mogłabyś tak zagrać Czesława Niemena Dziwny jest ten świat? Dawno tego nie słyszałem, a piosenka pasuje jak ulał do tego coraz dziwniejszego obecnego świata. Pozdrowionka dla wszystkich z Kelą. Ja oczywiście pięknie dziękuję za życzenia. No, z tego co kojarzę, to odkąd gram, to mam zawsze dobry kontakt ze słuchaczami. Chociaż różnie to bywało, kochani, u innych, ale no, z reguły tak jest. Zawsze się ktoś niezadowolony znajdzie, no bo to jest normalne. Nie ma idealnych ludzi, więc mówię, ja gram to, co naszykowałam, ale mówię, wszystko zależy właśnie od was. Cieszę się, że wybrałeś piosenkę. No i co do Niemena, Dziwny jest ten świat. To jest piosenka ponadczasowa. W którym roku byśmy nie zagrali, to ona i tak pasuje. I pewnie będzie długo jeszcze pasowało. Faktycznie nasz świat jest bardzo dziwny. No i czasami się staje coraz bardziej dziwny. Może dla młodych już nie tak bardzo jak dla starszych, no ale zawsze ktoś będzie niezadowolony. Tak już jest, kochani. Są ładni, brzydcy, są grubi, duzi, szczupli, niscy. Mieszanka. Tak jest, kochani, wszędzie. No to dobrze. Dziwny jest ten świat, kochani. I Czesław Niemen na prośbę Georga z Kel, a ode mnie dla ciebie poleci piosenka pod tytułem Nigdy nie jest za późno. A na co? Trzeba posłuchać. Pozdrawiam cieplutko.

Kochani, mogę trzy piosenki kochani z playlisty. Póki co na razie konsolka pusta, więc posłuchamy tego, co naszykowałam. A kochani, mam tych piosenek naprawdę na bardzo, bardzo dużo. Pokazuję mi tutaj na jeden dzień i 22 minuty. No to sobie wyobraźcie, ile tego mam, a jeszcze nie wszystkie są kochani, wrzucone. Kochani, tak jak wcześniej kiedyś wspomniałam, są piosenki dla taty, dla mamy, o dzieciach i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie będą teraz piosenki, kochani, takie. Będę skałą i opoką twoją. Druga to będzie piosenka dla mojego taty, a trzecia córeczka od Boga.

Dopiero 19 lat, a już boję się o cały świat. Każdej nocy płaczę po cichu i modlę się.

że to dziecko jest darem z nieba. Mam dopiero 19 lat, ale dzisiaj już się nie boję, bo trzymam pod sercem.

0: wiemy, jak wyzwolić twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.
1: Pani, mam nadzieję, że ta piosenka o tacie i o córce wam się spodobała. Kawałek życia kogoś. No i ja teraz bardzo serdecznie na konsolce witam, no właśnie, kogo? Naszą Gabi, naszego Darka. No ileż można odpoczywać. Witam was bardzo serdecznie. Jesteście wypoczęci, mam nadzieję. No i gotowi do uścigaj pracy. Życzę wam miłego popołudnia. A cóż napisali? Witaj Samanto. U nas wszystko raczej dobrze. Powoli przyzwyczajamy się po urlopie do codziennych obowiązków. Polecamy taki czasowy odwyk wszystkim. Słońce, piasek, morze i słowa dziś nic nie muszę. No tak. A miłej audycji Samanto. Mamy nadzieję, że u ciebie jest dobrze, jakoś leci. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na twojej audycji. Agnes z Boja, Gorga, którzy są i każdego, co słucha, do miłego usłyszenia. No tak, my się dopiero szykujemy powolutku. Jutro będzie większe pakowanie, tak żeby już w poniedziałek wszystko stało naszykowane, żeby już nic więcej nie dokładać, chyba że nam się coś przypomni. No i też dwa tygodnie praktycznie ja będę praktycznie bez internetu. Biorę książki, kochani, biorę sobie słuchawki z piosenkami i właściwie będę już u siebie w domu. No tak, tylko martwię się troszkę o pogodę, ale mam nadzieję, że padać nie będzie, a jeśli już będzie padało, no to przynajmniej chociaż wykorzystam to i będę buszować po lesie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyda mi się faktycznie trochę odpoczynku, właśnie takiego resetu. No i kochani, mam nadzieję, że nabiorę więcej sił do walki, bo już są momenty, kiedy się poddaję. Mam dość wszystkiego. Ale z kolei z drugiej strony mówię, Boże, no z jakiej racji mam się poddać, przynajmniej walczyć. Więc myślę, że zmiana klimatu no, też wpłynie jakoś przynajmniej na mój apetyt. Taką mam cichą nadzieję. Kochani, także ja się będę zbierać tylko i wyłącznie do kupy, żeby mieć dalej siłę walczyć. No, dobra, Gabi, Darku. Z mojej playlisty piosenki. Mam nadzieję, że będą wam się podobały. Tak jak na początku wspomniałam, są to wolne, spokojne piosenki z bardzo pięknymi słowami. Więc Czasie mój czasie, pierwsza piosenka i cały ja. Ta piosenka będzie ode mnie dla was wszystkich w kupie, czyli Gabi, Darek, w podziękowaniu za fizik. No to słuchamy.

0: fui los.
1: No i kochani, trzy piosenki z mojej playlisty. Póki co konsolka pusta. Mam nadzieję, że coś się tam zapełni za jakąś chwilkę. Kochani, już nie mam sił. To pierwsza piosenka, druga nie zapomnę ciebie, a trzecia, no właśnie, bardzo ładny tytuł, dla ciebie, mamo.

Przepiękna piosenka, kochani, dla Ciebie, mamo. Mam nadzieję, że podobała Wam się. No i cóż, ja już witam ponownie na konsolce Georga z Kelm i Agnes i Szwendacza, ale Georg był pierwszy. No cóż napisał, kochani. Spróbuję to przeczytać bez płakania. Może mi się, kochani, uda. Samanto, kochana, nie poddawaj się. My, słuchacze, jesteśmy z Tobą. Kontakty z innymi ludźmi są bardzo ważne i dodają siły. Znam takich, którzy pozrywali wszelkie kontakty ze wszystkimi. Skutek jest taki, że są samotni i popadają w depresję. Sami są sobie winni. Nie wiem, czy pamiętasz, jak bardzo się cieszyłem, że wróciłaś po dłuższej przerwie, Samanto. Jesteś mocną kobietą, uwierz w siebie. Bardzo lubię twój styl i muzykę.

Nie będę musiała, przynajmniej tak liczę na to, że te 2 tygodnie faktycznie troszeczkę od internetu odpocząć, to jest super. Czy jestem silna? A, tu różnie bywa. Każdy z nas ma takie momenty, kiedy wszystkiego ma dosyć, niczego nie chce, ma wszystko w nosie. No i ja też takie momenty niestety miewam, kochani. No ciężko, ciężko. Staram się walczyć. Mam nadzieję, że te 2 tygodnie pomogą mi troszeczkę nabrać sił do dalszej walki. A jak będzie, no to zobaczymy. W każdym razie 2 tygodnie odpocznę faktycznie od internetu, książka, piosenki oczywiście, to już jest norma. Nie ruszam się nigdzie bez piosenek, więc tam będą również piosenki mi towarzyszyć. No i mam nadzieję, że świeże powietrze, no właśnie, świeże powietrze, kochani, no i trochę pogoda, żeby była w miarę ciepło, a jak będzie padać, to żeby było grzyby, bo jest las za płotem, więc myślę, że jak nie tak, to tak jakoś sobie radę dam. Gor, dzięki za słowa otuchy. No i cóż, dobra, no to jedziemy. Skoro Ci się podobają moje piosenki, moje rytmy, no to jedziemy dalej. Czy kiedyś przytulisz mnie znowu? Pierwsza piosenka nosi taki tytuł. Będzie do Twojego wpisiku, a dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik piosenka jeszcze jeden raz. Pozdrawiam cieplutko.

a do tego czasu będę nosić w sercu tamten moment. Nie jako obietnicę, nie jako żal, tylko jako pytanie.

0: Kocham i na tą solce mam dwa wpisy, kiedy wcześniej wspomniałam Agnes i Szwendacz i doszedł mi tutaj wpisik od Agaty Marki. Agato, musisz troszeczkę poczekać, bo pierwsi Szwendacze byli, więc a ja po kolei czytam wpisiki. Kochana, poprosimy zagraj dla wszystkich Jan Pietrzak, żeby Polska była Polską i Marek Bałat te Deum. Wolność. Czasy są tak niepewne, że strach, co będzie. Dziękujemy, pozdrawiamy. No to prawda, że czasy są bardzo niepewne. Nie wiadomo, gdzie się jutro obudzimy, bo i tak może być, oby mnie kochani. No i nutki są już naszykowane. No właśnie, żeby Polska była Polską, niech tak zostanie. Oczywiście Jan Pietrzak, kochani. No i później Wolność, Tedeum, imiona wolności. A ode mnie dla Was w podziękowaniu poleci piosenka Powiedz mi, że...
1: W głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych.

czego najbardziej mi brak. Powiem zwykłych chwil i kogoś, kto mówi: masz czas.

Teraz Fisik, Ocy, Agaty, Marki. Witam Cię serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego popołudnia. A bardzo mądre słowa napisała Agatka. Kochani, żyjmy tak, aby orłom nie podcinać skrzydeł, a osłom nie pozwalać latać i już będzie dobrze, lepiej dla wszystkich. Mądre słowa. Dziękuję, Agatko. No i do Twojego fisiku piosenka Nie musimy się bać. Taką mam na mojej playliście. A ode mnie dla Ciebie podziękowaniu za fisik poleci piosenka Współczesna kobieta.

kolejne piosenki z mojej playlisty to Nie była miłość, druga piosenka Blisko tak, a trzecia, no mam nadzieję, kochani, że jest tylko dla mnie. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, kochani. Nosi wymowny tytuł Pokonamy raka razem.

A już teraz piosenka obok ciebie, a później dobranoc. Kraliczek nosi tytuł piosenka.

Kochani, moja audycja wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Ja tylko przypomnę, że o 18 za starami radyjka zasiądzie nasz Narek, a o 20 będzie się z wami do białego rana bawiła Jola. Na ich audycję już wszystkich serdecznie zapraszam. A póki co, nie bój się kochać i żegnaj, mój najdroższy.

powoli, powoli będziemy się żegnać. Tradycyjnie na koniec Agnes i Szwendacz. A kochana, ślicznie dziękujemy za cudowną audycję, za piękne piosenki, za poświęcony nam czas. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich z całego serca. Dziękujemy za pozdrowienia. Sami życzymy Tobie, Irkowi i Blekusiowi wspaniałego odpoczynku. Dużo zdrówka mamy. Nadzieję, że zmiana klimatu dobrze Wam zrobi. Wracaj do nas zdrowa. Ja, jak zawsze, Kusiole, ślę Aszwendacz piwko, soczek i czerwone klamerki dla szefostwa. Będziemy czekać na Ciebie. PS, czekoladowe buziaki dla Bajterka. Oj, kochani, zleci bardzo szybko czas. Wracaj do nas zdrowia. A jak bym chciała tak właśnie wyjechać i wrócić całkiem zdrowa, ale byłoby super. No, dzięki oczywiście za życzenia. No to jedziemy. Nasza miłość i piosenka w podziękowaniu za wpisik, jak wodospady. Buziaki.

No i kochani, tak, powolutku będziemy się żegnali. Tradycyjnie pierwsza piosenka jest to podziękowanie dla wszystkich tych, którzy się wpisywali na konsolkę. Może uda mi się wszystkich wymienić. Agnes i Szwendacz, Gork Skel, Agata Marki, Darek, Gabi, chyba wszystkich wymieniłam. W każdym razie dla tych, co się wpisywali, kochani, na koszulkę, być z Tobą choć przez kilka małych chwil. Taka piosenka teraz dla Was.

0: Oczywiście, kochani, druga piosenka jest podziękowaniem dla cichaczków, którzy gdzieś tam po cichutku słuchali mojej audycji, a nie pisali na konsolkę. Wam również, kochani, dziękuję. Piosenka Jestem cieniem bez imienia. To jest właśnie dla was.
1: Pokażę wam mojej twarzy, bo to, co zrobiłem, zmieniło wszystko. Stałem w ogniu, kiedy świat płonął. Krzyk dziecka przecinał noc. Nie myślałem, nie czułem strachu, tylko biegłem prosto w ogień losu.

Dziś stoję tu dzięki Tobie. Twoje światło wciąż mnie niesie. Nie jesteś cieniem bez imienia.

0: No jeszcze parę minut mamy, więc będzie jeszcze jedna piosenka i później będę się z Wami, kochani, żegnać i oczywiście moja piosenka na pożegnanie poleci. Tak więc, kochani, kolejny raz dzwonię. Taki nosi tytuł piosenka dla Was wszystkich.
1: Jest czasowo niedostępny.
2: Hej, to ja dzwonię tylko po to, żeby powiedzieć, że strasznie za tobą tęsknię. Dlaczego?

0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Oddzwoń, kiedy będziesz mogła. Dbaj o siebie.
2: No i tak dobrnęliśmy, kochani, do końca. Ja pięknie wszystkim dziękuję za 3 godziny. Dziękuję, że mogłam gościć w waszych domkach, kochani. Teraz musicie około 3 tygodni potęsknić za mną. Mam nadzieję, że będziecie tęsknić. No i cóż, kochani, ja wam życzę również tych 3 tygodni w spokoju, w ładnej pogodzie, nie w upalnej, ale w ładnej, kochani. No i życzę dużo, dużo zdrówka, kochani. Ja, jak się tylko pojawię w Łodzi, dam znać, że jestem i na pewno coś tam na ramóweczce będzie napisane, kochani, kiedy będę grała. Życzę wam, kochani, teraz samych miłych chwil z naszymi prezenterami wszystkimi. Mam nadzieję, że tu ktoś tam dojdzie po urlopie, że będzie troszeczkę was więcej. No i cóż, bawcie się teraz z naszym Darkiem, później z naszą Jolą. Dobrze, Darku, full serwera, dużo wpisików, samych miłych chwil z naszymi słuchaczami. A ja, kochani, mówię wam wszystkim do usłyszenia. Pa!
3: Cichy wieczór.

Dzień dobry, dobry wieczór ze studia w Meinerzhagen. O kula, jak ja się cieszę, że nareszcie tutaj jestem i mogę się do tego naszego sprzętu grającego dorwać. Powiem wam, naprawdę mi brakowało. Gabi to już wczoraj na swojej audycji zrobiła, podziękowała naszym prezenterom i prezenterkom i ja teraz w swoim imieniu chciałbym pięknie podziękować za to, że przez ten czas, kiedy ja szefostwa radia nie było, ja mogłoby się wydawać, że o kruca fuks, to wszystko padnie, przez co to nie może samo tak funkcjonować, a okazało się, że można. Ja perturbacje, że tak powiem, na urlopie. Dawno takich nie miałem, takiego urlopu, żeby technika całkowicie wysiadła. Ja, bo i internet w jednym miejscu i w drugim miejscu, byle jaki, na całe szczęście ja, bo mój laptop chyba, ja nie przypuszczam, że ta karta Wi-Fi, a gdzie to teraz wymienić nad morzem, gdzie szukać dużego miasta, żeby to zrobili, na całe szczęście Gabi laptopa miała, więc pomimo tego słabego internetu mogliśmy zaglądnąć ramówkę, chociażby uzupełnić, ciesząc się, że nasi prezenterzy dla was grają. No i fajniutko, piękniście, dziękujemy właśnie za to, że jak nas nie było, to tutaj radio dla naszych słuchaczy pięknie, fajniście grało. A z tego co słyszę, to na urlop wybiera się właśnie przed chwileczką grająca nasza koleżanka Samantha. Też wybiera się na fajnisty urlop, którego tego urlopu jej życzymy. Miłego, spokojnego. I co by podładowała swoje akumulatory, nabrała apetytu, może do nowych potraw, ja, bo to najlepiej jest właśnie, Samanto, tak nie musieć gotować, żeby ktoś chodził wokół ciebie i podsuwał smakowite kąski i takich smakowitych kąsków ci życzę, bo powiem ci, ja jechałem nad morze po to właśnie między innymi, żeby posmakować smacznej rybki. Po kilku dniach już miałem dosyć, ale właśnie chyba o to chodzi. A za dzisiejsze fajne granie, piosenka do ciebie, którą wyprodukował dla nas Ail Armierz, piosenka o tytule Przyjaciel, a potem może jeszcze coś od innego wykonawcy, ja, będzie to Edyta Wiki, a potem się zobaczy, bo ja powiem szczerze, nie jestem dzisiaj przygotowany zupełnie.

I jeszcze raz naszej koleżance Samancie dziękujemy za dzisiejszą jej audycję. Życzymy jej i Irkowi fajnego urlopu. I oczywiście czekamy na kolejne audycje po urlopie. A propos audycji, to jak jestem przy ramówce, to mogę wam podpowiedzieć, że tak. Teroski będzie dla was grał właśnie Darek, czyli kierownik zamieszania, troszeczkę nieprzygotowany na dzisiejszą audycję, ale piosenek myślę nie zabraknie, bo przez te dwa tygodnie na naszej redakcyjnej skrzynce pocztowej zebrało tych nowych utworów, czy to od wytwórni Fiesta Rekord, czy od NPN-u, czy też od innych wykonawców, którzy osobiście je wysłali. Także jest w czym wybierać. Ja już przesortowałem. Dwa dni troski, jak tylko wróciliśmy, tych piosenek słuchałem, trochę przesortowałem i mam nadzieję, że mój wybór wam się spodoba, bo tam naprawdę są różne gatunki. Widzicie, wszystko jest online. No właśnie, jak jesteśmy przy ramówce, to chciałbym was też zaprosić na godzinę 20, bo dzisiaj o godzinie 20 wieczór muzyczny z Jolą z Prudnika. Serdecznie zapraszam też i na tą audycję. A sama to jak piosenka od Ailarmierza Przyjaciel podobała ci się, to ja proponuję już inny wykonawca, Edyta Wiki. Tak się podpisała, utwór o tytule Twoja dłoń. Ja lubię takie utwory, które można powiedzieć są też eksperymentami albo nowoczesnymi, odnowionymi wersjami znanych utworów, bo z tego co pamiętam, utwór Twoja dłoń wykonywał ktoś zupełnie inny, w zupełnie innym stylu, ale Edyta zrobiła to znakomicie. Samanto, jeszcze jedna piosenka do ciebie, Edyta Wiki, Twoja dłoń. A potem, kochani, lecimy do tych nowości, a tam są naprawdę różne klimaty, a dużo jest takich słonecznych, letnich, Karaiby i te sprawy. No to cóż, Edyta Wiki, Twoja dłoń. A propos, konsola pozdrowień jest otwarta, więc jakby ktoś chciał mieć życzenie muzyczne, a ja w swoich zasobach będę ta piosenka miał, z przyjemnością zagram. Wow.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

I tak, kolejna audycja w Radiu Larmowi. Z tego co wiem, co obserwowałem na mojej komóreczce nad morzem, na przykład siedząc, ja zaglądałem od czasu do czasu, co tam się w świecie naszych radii internetowych dzieje. I ja widzę, że widziałem, że niektóre radia naprawdę w całości zrobili sobie wolne. Szkoda, bo przecież będąc na plaży warto i miło jest posłuchać ulubionej muzyki, prawda? I tu wielki szacun właśnie jeszcze raz dla naszej ekipy. Każdy grał jak miał tylko możliwość. Może nie było tych audycji tak wiele, no ale ja, należy się cieszyć z tego, co mamy. Fajnie, że jesteście z nami i naszej muzyki słuchacie. A jak ktoś dzisiaj ma stopery w uszach, to może sobie może te stopery właśnie w uszy wsadzić, bo Darek dzisiaj będzie grał zupełnie coś innego. Tak jest, każdy z prezenterów gra inną muzykę. Może komuś się nie spodoba, powie, że Darkowi to coś, to słoneczko przygrzało. Trudno, taką muzykę mam, ona mi się podoba, może mi się też gust zmienił, kto wie. Co niektórzy mnie po powrocie nie poznają, Bożek się opalił jak murzyn, ja prędzej jak rak. A teraz jeszcze będzie jeszcze gorzej, bo dzisiaj już mi zaczęła skóra schodzić. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek, jak pojawię się rano na szychcie, co będą ludziska mówili, czy się z widoku, że ja jestem, na sztabki będą się cieszyć, czy też załamią ręce. Dobra, to nieważne, to będzie dopiero w poniedziałek. A w niedzielę my spotykamy się na naszej radiowej liście przebojów, która 2 tygodnie była jakby w poczekalni, można powiedzieć, leżała odłogiem. Mam nadzieję, że głosowaliście. Szczerze mówiąc, nawet tam jeszcze nie zaglądałem, jak te głosy się układały. Ale szału się nie spodziewam. W każdym razie jutro godzina 18 podsumujemy te głosowania z 2 tygodni. Bo tak by to wyszło. Może dociepiemy coś nowego. Zobaczymy. A teraz z tych naszych nowych radiowych kuferków, na przykład, nawet by było mi trudno tutaj powiedzieć wykonawców, bo tu jest chyba 3 grupy wymienione, czyli jakiś wspólny projekt. Jedno mogę powiedzieć, Disco Bambino. Piosenka bardzo mi się spodobała, taka na wesoło. Taniec dla ciebie, bodajże tak tutaj można przetłumaczyć, ale zresztą co ja będę gadał? Posłuchajcie, mi się podoba.

A wśród moich słuchaczy na dzisiejszej audycji witam bardzo serdecznie Georga z Köln. Dzień dobry, dobry wieczór. Georg napisał tak: witam kierownika tego całego zamieszania. Witaj Darku, miło cię znowu słyszeć. Dziękuję za twoją szczerość. Powiedziałeś, że dzisiaj jesteś zupełnie nieprzygotowany. No bo to cała prawda. Ty przecież zawsze masz coś pod ręką, a na pewno odpowiednie słowa. No ja. Ja, Georg. Żebym ja użył takich słów czasami, jak mi się chce użyć, to by to się nie nadawało na antenę. Ja zawsze mam to w głowie, w myślach, że tam może być ktoś po drugiej stronie, który mojego języka, ja tego takiego może nie zrozumieć albo go źle zrozumieć, dlatego staram się być miły, uprzejmy i ukrywać nawet czasami za słowami to, że jestem nieprzygotowany. Po prostu z szacunku do was, do słuchaczy. A Georg pisze dalej tak: a tak w ogóle to dziękuję ci za twoje polecenia, kiedy byliśmy w Kudowie, Polanicy, Dusznikach i Kłodzku. To był wspaniały urlop. Ja i z tego się cieszę, że mogłem chociaż w malutki sposób podpowiedzieć wam, gdzie właśnie można w Kudowie czy też w Polanicy coś fajnego zobaczyć. No, trochę było ciężko, kiedy wchodziliśmy na Szczeliniec, a jeszcze trudniej było z niego zejść. Ja, i szkoda, żeście mnie nie zapytali, bo bym wam podpowiedział, że na Szczelińcu, na samej górze jest schronisko i myślicie, że oni transportują żywność, to co podają, co nawet chrupki, albo piwo, albo inne rzeczy, albo napoje. Myślicie, że oni to po schodach wnoszą? Byłbym wam podpowiedział, że oni mają taką linę puszczoną na dół, prosto ze Szczelińca, w kierunku takiej wioski obok, jest lina i tą liną wciągają towary, a równie dobrze można by było spokojnie zjechać na dół. No, kto pyta, nie błądzi. A jeszcze atrakcja jaka by była? Oczywiście żartuję, nikt takich rzeczy nie robi. A mimo wszystko było naprawdę fajnie. No to ja się cieszę, że ziemia kłodzka wam się podoba, bo to moje tereny. Nie powiem, że wszystko tam znam, ale sporo, sporo i naprawdę fajne tereny. A największa była satysfakcja, że daliśmy radę. No ja, bo Szczeliniec, Błędne Skały, Aderszpach, te wszystkie górki obejść, no to trzeba naprawdę mieć już dobre nogi. I Georg pisze: życzę ci teraz fajnego grania i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Georg z Köln. I ja, Georg, drugą część urlopu, drugi tydzień urlopu, my też z Gabi byliśmy właśnie w Polanicy-Zdroju u mojej mamy i siostry, ale ten czas nie poświęcaliśmy na jakieś turystyczne właśnie wypady, tylko cieszyliśmy się właśnie rodzina cieszyła się naszą obecnością, a my tym, że mogliśmy się z nimi przez te kilka dni spotkać. I tak czasami jest, nie? I też fajnie i przyjemnie. Dziękuję za wpis. Życzę miłego popołudnia i wieczoru z Radiem Larmo, oczywiście. I piosenki, może to ja już czasu nie ma, żeby zapowiedzieć, bo tak podkład się kończy, to polecimy z piosenką Ina Morenito, a potem coś o tym powiem.

Inna Morenito, takie fajne latynowskie, można powiedzieć, rytmy. A co ciekawsze, to utwór śpiewa to piosenkarka Inna, pochodzenia rumuńskiego, a oficjalne wydanie tego teledysku, tej piosenki, 19 czerwca 2026, nakładem wytwórni Global Records. Ciekawostka taka, ja tutaj premiera, a my to mamy. No trochę to poczekało, bo 2 tygodnie, no ale no ja. Tak to wygląda w okresie urlopowym. Następny utwór jest z wytwórni Fiesta Record, Claudia Blitz, fajny letni singiel niemieckiej piosenkarki i co ciekawe właśnie oficjalna premiera w internecie właśnie wczoraj, 14 sierpnia, wytwórnia Fiesta Record wydała i z nami radiami się tą piosenką podzieliła, więc już za chwileczkę ją gramy, a ja witam Tereskę z Wąbrzeźna i witam naszą Agnieszkę. Cześć dziewczyny, dzień dobry.

Dzień dobry, Teresko. Tak, witamy Tereskę z Wąbrzeźna, która pisze tak. Witaj, Darku z Gabi. Serdecznie Was pozdrawiam wraz z wszystkimi prezenterami i całą Waszą familią. A teraz pozdrawiam wszystkich od A do Z słuchaczy radia. Podpisane Tereska z Wąbrzeźna i jeszcze życzenie miłego dnia wszystkim. Życzę. Pa! Dziękujemy za fajny wpis i pozdrowienia i myślę, że Tereniu ten wieczór z Radiem Larmo też miło spędzisz, chociaż nie wiem, czy ci te piosenki, które Darek dzisiaj ma przygotowane, ci podpasują, ale mam nadzieję, że i ty znajdziesz jakieś smakowite muzyczne kąski tutaj. Będzie teraz mam przygotowane z tych nowych kuferków, co ja mam tu przygotowane? Czekaj, bo mnie to uciekło. Aha, Angelika Martin ze swoim nowym utworem Happy End i kaj to było. Aha, Antje, jak to poczytać, żeby się nie śmiali, że Darek, to może lepiej nie, jak ktoś chce się dowiedzieć, jaki jest tytuł, kto śpiewa, czyli dokładnie mieć na miary, to zapraszam na naszą stronę. Tam, jak zwykle, wszystko jest fajnie wyświetlone i jak na razie odpukać, ja, bo tuż przed urlopem, ja już byłem w stanie nawet urlop odwołać, bo w ostatnim czasie przed urlopem właśnie ciągle były problemy z naszą serwerownią. Na całe szczęście to się uspokoiło. I niech już tak zostanie. Dwie piosenki przygotowane. Teresko, jeszcze raz dzięki za wpis, miłego wieczoru

Dzień dobry. Witamy serdecznie w Radiu Larmo. Za chwilę kolejna porcja dobrej muzyki. Zostańcie z nami, bo przed nami naprawdę wyjątkowa godzina.

No właśnie, sobota na wieczór, dzisiaj już grała dla nas Samantha, teraz kierownik zamieszania męczy nasze uszy piosenkami, które Darkowi się podobają, niekoniecznie naszym słuchaczom, mam nadzieję, że to nie jest tak. A o godzinie 20 zapraszam na audycję naszej Joli z Prudnika. A teraz mamy naszą drugą koleżankę Agnieszkę, która też jest z nami, tym razem dzisiaj jako słuchaczka. I pisaczka, tak jest, pisaczka na konsoli pozdrowień. Agnieszka pisze tak: witaj Darku, dzień dobry Agnieszko, miło Cię słyszeć po urlopie, fajnie, miło, pozdrawiam serdecznie Ciebie i Gabi, ekipę radia i słuchaczy i wszystkim życzę miłego wieczoru, jak również Tobie fajnej audycji. Dziękuję, Agnieszko. No ja mam nadzieję, że ta Agnieszka, że ta audycja, ja też na A, nie zostanie zapisana w historii radia jako jedna z gorszych audycji. Ja, bo Darek, tak jak mówiłem, dzisiaj nieprzygotowany. Co miałem pod ręką, czyli to, co napłynęło w ostatnim czasie, troszeczkę powybierałem i na playlistę wrzuciłem. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór miło spędzicie, a jak nie, to tak jak mówię, godzina 20, może Jola to wszystko wyprostuje lepszą muzyką. Agnieszko, wśród tego zbioru, na który przygotowałem na dzisiaj, jest też i piosenka coś ich związane z Włochami. Fajna, wesoła piosenka. Ja troszeczkę przesłuchałem je, zanim wybrałem. I te rozki się dopiero dowiaduję, jak przeglądam właśnie naszą pocztę, że ten tytuł Ferragosto, chyba tak się czyta, Agnieszko, jak co to mnie poprawisz kiedyś, to ten tytuł piosenki nawiązuje do tradycyjnego włoskiego święta Ferragosto. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Święta, które przypada w połowie sierpnia i oznacza kulminacyjny moment lata. Ja, co niektórzy właśnie mają taką kulminację lata, bo gorące są takie. Jezu, jak my żeśmy dzisiaj, jak żeśmy wrócili dwa dni temu, tak? Jakoś tak? Dzisiaj zaglądam przez balkon dopiero. Ja taki umęczony po jeździe byłem. Wszędzie tutaj u nas na trawniku, nie że zielona, piękna trawa, wysuszone. Tutaj dopiero były upały. Jo, a nad morzem to chociaż zimny wietrzyk od morza. I to jest o wiele lepsze. A drugi utwór zaśpiewa Kevin Bryan. Kevin Bryan zaśpiewa utwór, który jest jego nowym singlem, który dopiero premierę ma zaplanowaną na 4 września tego roku. A my już to mamy dzięki wytwórni MPN, za co pięknie dziękujemy. Dwie nowe piosenki, posłuchajmy. A co? Mamy, to gramy.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Sobota z Radiem Larmo. Dziś gramy to, co mamy.
1: Ja, a gramy coś nowego, co mamy, bo trochę tego się nazbierało w czasie mojego urlopu. A witam kolejną naszą słuchaczkę, tym razem z Prudnika. Ola z Prudnika, Ola, a gdzieś ty była, jak ciebie nie było. Słyszałem, że też się urlopowałaś, prawda to? Ola pisze tak, cześć Darku, pozdrowienia z domowego schronu. Słońce dzisiaj pali tak, że strach nos wystawiać za drzwi. A, te roski rozumiem. Ja znam ten problem, Jak słońce przesadza, to gdy się wystawi nos albo właśnie piękną nogę za drzwi, to nic nie słychać, tylko skwierczenie jak przy smażeniu kotletów. Ola pisze dalej tak, życzę udanego programu i miliona ludzi na odsłuchu. Ja, miliona ludzi, a kto by za takie radio płacił? Wiesz, jakie to by były opłaty? Ola, co ty? Niech nas będzie tylko 10, 20, tyle styknie. Byleby był ktoś też, kto na konsolę napisze, to już starczy. W takiej ilości niech się zajmują radia komercyjne, bo przy takiej słuchalności wtedy to można wykupić licencję na przykład. Ja zaczynam marzyć, nie? I po prostu zwolnić się z pracy i nic, tylko grać i liczyć pieniądze. A urlop? Wtedy miałoby się ludzi. Ola, dobry temat. Radio Larmo gra dzisiaj głośniej niż zwykle. Szefostwo wróciło, to od razu podkręciłem, nie? Pozdrawiam serdecznie Gabi oraz wszystkich słuchaczy na audycji. Za te pozdrowienia, Gabi, pięknie ci dziękuję. A kto radioka w tej chwili słucha, no to wie, że Ola z Prudnika pozdrawiała. A z tego naszego dzisiejszego, jak piszesz, głośnego kuferka, co my tutaj mamy? A mamy piosenkarza, który ma na imię Nikolas. Tak fajna, nowoczesna popowa piosenka, która została wydana w czerwcu teraz. To jest brytyjsko-duński artysta Nikolas, który do tej piosenki, do tego singla zaprosił amerykańską wokalistkę o pseudonimie Ari, a utwór o tematyce empatii, współczucia oraz wpływu drobnych gestów życzliwości na życie innych ludzi. Tekst można powiedzieć bardzo mądry, a piosenka bardzo fajna, ale po nowoczesnemu. No i coś nowoczesnego, to jest w Niemczech taki zespół dobrze znany, który nazywa się Vox Club i od nich też piosenkę dostaliśmy, a w zasadzie całą płytę, po urlopie będę miał co robić, nie? Zespół ten zaplanował premierę kolejnej płyty w następnym miesiącu, ale tutaj już wyszedł od nich singiel, którego mamy, a singiel w tłumaczeniu, jego tytuł to Toast za nas. Dwie piosenki przygotowane. Olu, dzięki i miłego słuchania. A jakiego radia? Najgłośniejszego, larmującego.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie w Radiu Larmo. Za chwilę kolejna porcja dobrej muzyki. Zostańcie z nami, bo przed nami naprawdę wyjątkowa godzina.
1: No może nie wyjątkowa, ale przynajmniej muzyka, której jeszcze na radiu żeście u nas nie słyszeli, bo to wszystko nówki są. Można powiedzieć, jak to mówią młodzi ludzie, nieśmigane i niebite. Choć bity są w tej muzyce na pewno. Następny utwór, i to by na pewno nasz kolega Peter z Kölnu się ucieszył, bo tutaj ja tych dwóch panów ze zespołu Sunrise występuję, ale tym razem jako trio, bo dołączył do nich Graziano. Ja, czyli mamy takie połączenie zespołu niemieckiego i Graziano, który śpiewa po włosku. No i tytuł też nie bez parady jest właśnie taki, jak jest, a tytuł jest Una Notte Italiana. Ja, coś nowego, fajnego, zobaczymy. Chociaż, bo przyznam się szczerze, tak jak mówiłem, ja tylko te piosenki przesłuchiwałem, tak na chybił traf. Początek piosenki, środek, końcówka. Podoba się, dalej. Początek, nie podoba się, wek. Początek, środek, koniec, nie podoba się, wek. No może być, taki dzisiaj nie gram. No bo następny utwór, o i tego gościa to ja zawsze lubię. Tutaj można powiedzieć, że jak widzę, jak dostaniemy na poczcie i pisze DJ Rufus, to ja już wiem, że to musi być dobre. Ja. Ten facet to naprawdę fajne piosenki ma, mi się podobają. Letni singiel w jego wykonaniu z tego miesiąca, z sierpnia 2026, DJ Rufus zaprosił teraz do współpracy holenderskiego wokalistę, którego imię jest Jazem. Ja. A więc Jazem i DJ Rufus coś ich fajnego zrobili i powiem tak, że nawet się domyślam, który ze słuchaczy, gdy to usłyszy, będziemy tego utworu słuchać prawie na każdej audycji. To wam gwarantuję. Może się mylę, to wtedy ja. To wtedy przeproszę za jakiś czas. Piosenki przygotowane, lecimy. Bo przecież spotkaliśmy się po to, żeby miło spędzić sobotni wieczór.

I kolejne fajne melodie, mam nadzieję wam się podobające, tak jak i mi, a teraz Ola jeszcze. Ola ma usprawiedliwienie. Jarzyk ją pytał, dlaczego nie dała znać, że jest na urlopie. Ola, ja wszystko wiedziałem, ja Facebooka, dziewczyno mam w jednym paluszku, wszystko obserwuję, jak wielki brat, bo Ola pisze tak, Darku, oficjalnie teraz melduję, że byłam na urlopie. Wiemy, nawet wiemy gdzie. I w środę z niego właśnie wróciłam. Spędziłam magiczne 2 tygodnie z Jolą i jej mamą w Kostrzyniu nad Odrą. Wiemy, pozdrawiamy też właśnie serdecznie Bożenkę z Kostrzynia, która was gościła. Ja już w domu, a Jola tam jeszcze odpoczywa. No, fajnie. Pewnie musiała Jola zostać, żeby... Bo Bożenka kiedyś wspominała o tym, że szpaki czereśnie jedzą. To Jola pewnie dalej tam jeszcze ze szmatą i na kiju lata i odgania. Chociaż niepodobno teraz już wiśni nie ma. Chociaż, czy ja wiem? Trzeba Bożence jeszcze pomóc te ostatnie plony zebrać, bo te upały to wszystko niszczą, nie? A Ola pisze, że Joli zazdrości, ale za rok i tak tam wracam. Pozdrawiam ekipę z Kostrzynia nad Odrą. Ja też coś ich słyszałem, że w Kostrzyniu nad Odrą świetnie, żeście się bawili przy muzyce płynącej z Radia Larmo. No i tak trzymać. I tak jak wczoraj, to na przykład Gabi właśnie mówiła na swojej audycji, nie trzeba gdzieś jechać na drogi urlop, gdzieś na Karaiby, albo gdzieś nad morze, gdzie ceny, powiem wam, wcale nie jest... Trzeba się chyba wcześniej przygotować. My tego nie zrobiliśmy i przyjechaliśmy z pustymi kieszeniami, ale wspomnieniami. A Ola, jakbyś kiedyś właśnie była nad morzem w Międzyzdroju, nie w Międzyzdrojach, w Międzyzdrojach to wiem, że ktoś tam był. No, nie będę pokazywał palcem. Ale tam, gdzie my byliśmy, poszukaj sobie na YouTubie coś takiego jak Domek Smaków w Mielnie, który prowadzi Ewelina. Powiem ci, ja myślałem, że internet to trochę przesadzają, że to, że tamto, ale byliśmy kilka razy i powiem ci, bomba. Wszystko, co się wzięło na talerz, smakowało niebiańsko. Naprawdę Ewelina ma super smak i dba o gości. Nawet ja, szara myszka, miałem możliwość z Eweliną przez chwileczkę porozmawiać, przekazać kilka słów, pochwały. No i właśnie szacunek dla Eweliny za to, że pomimo tego, że jest osobą rozpoznawalną w internecie, że prowadzi taką dużą knajpę, to potrafi, ale naprawdę potrafi rozmawiać z ludźmi i być na sali, ba, nosić talerze po swoich gościach do okienka na talerze już wyczyszczone do zera, no, bo tak ludzie jedzą. Także mogę z ręką na sercu polecić wszystkim Domek Smaków w Mielnie. Jak i kolejne piosenki, które tutaj dzisiaj mam, bo ja zaznaczyłem je sobie znakiem jakości Q razy 3. Piosenki Anet, zaśpiewa potem Bennett, a później DJ Herzbeat. Trzy piosenki przygotowane. Fajne. I pierwsze to taki, ja myślałem, że to jest jakaś działuszka, a popatrzyłem na zdjęcie, niczego sobie kobitka, a głosik normalnie dziewczynki. Ciekawe połączenie.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie w Radiu Larmo. Za chwilę kolejna porcja dobrej muzyki. Zostańcie z nami, bo przed nami naprawdę wyjątkowa godzina.
1: Sieben Kinder, Viehzeug, Pflichten und Krieg. In deiner Kitte, Schürze, alles gegeben und nichts verdient.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w

0: Sobota z Radiem Larmo. Dziś gramy to, co mamy.
1: I chyba tak nie jest źle, że to, co mamy, gramy, bo muzyka chyba się podoba. Witam serdecznie Monikę. Monika, a skąd ty jesteś, bo twój IP mi znika? Monika napisała krótko i fajnie. Dobry DJ tutaj gra, pozdrawiam. Dziękujemy Moniko, miłego, fajnego wieczoru. A przypominam, o godzinie 20 za starami radia zasiądzie Jola. Nie wiem, czy z Prudnika... No, bo coś ich słyszałem, ktoś mi tutaj pisał, ja ptaszki ćwierkały, że Jola jest u Bożenki, ale to z tego, co mi też wiadomo, od strony technicznej to zupełnie nie przeszkadza, więc godzina 20 i Jola będzie dla nas grała. A ode mnie z nowego kuferka, naszego radiowego kuferka, kolejne trzy utwory. Będzie na przykład Bert Finke, Ramona Martinez, jeszcze kilku innych na pewno przez te pół godziny usłyszymy. Ja i te wszystkie piosenki mam zaznaczone znakiem jakości Q. Czyli przynajmniej fragmenty, które wcześniej słyszałem przed audycją, już mi się podobały. To ja wysłucham sobie tych piosenek razem z wami w całości.

No i proszę bardzo, Kostrzyń się też odezwał. Ja, Jola, która już jest na pasie startowym, bo przecież za 20 minut przejmuje stery radia i dzisiejszą wieczór sobotni, dzisiejszy wieczór sobotni spędzimy razem z Jolą. Jola pisze tak, witam, jestem jeszcze u naszej Bożenki, a w sumie jesteśmy. Miłego wieczorku życzymy, pozdrawiam serdecznie, podpisane Jola. No i fajnie, że Jola już jest i szykuje się do audycji. Zapraszamy na godzinę 20, a od Darka Tarowski jeszcze do tego wpisu i w sumie ja zaczynam tutaj się ograniczać, szczerze mówiąc. Tyle tych piosenek przyszło. Ale myślę, że te, które wybrałem, które wstępnie przesłuchałem w ostatnim czasie, wam się podobają. Teraz będzie singiel austriackiej piosenkarki Romy. Premiera tego utworu zaplanowana jest na końcówkę sierpnia, ale my dzięki wydawnictwu serwisowi MPN, które właśnie radiom zarejestrowanym u nich przekazuje właśnie takie nowości, my już możemy to zagrać. Piosenka opowiada o miłości, głębokim przywiązaniu i o tym, jak ważna jest obecność ukochanej osoby w życiu. Romy za chwileczkę zaśpiewa. I dorzucę jeszcze trzy fajne, myślę, bo też mam zaznaczone jako Q, czyli znak jakości już mają, ale czy tylko Q będzie 2 albo 3, bo tak sobie zaznaczam na swoich playlistach, no to zobaczymy. Zresztą wy też jako słuchacze o tym decydujecie, bo tak, wszystkie tytuły wyświetlane są na naszej stronie internetowej i podczas każdej audycji u prezenterów, jeżeli utwór znacie, słyszeliście go na Radiu Larmu, możecie sobie albo komuś ten utwór zadedykować. Czy tak będzie z tymi piosenkami, co za chwileczkę posłuchamy? Nie wiem, nie znam tych piosenek do końca, ale z przyjemnością posłucham razem z wami. Jolu, do usłyszenia.

Robin Master, a ja informuję, konsola pozdrowień została w tej chwili zamknięta, otworzy ją na swojej audycji koleżanka Jola.

Ja, i kolejna piosenka mi wskoczyła. O, Claudia Blitz, ale okej, nic nie szkodzi, jeszcze dwie piosenki zmieścimy. Jola już melduje swoją gotowość.

No i tak, moja dzisiejsza audycja dobiegła do końca. Jeszcze dwie piosenki mam przygotowane z tego nowego kuferka. Jeżeli muzyka się podobała, to miodzik na serducho, a jak się nie podobała, to proszę reklamację do kierownika zamieszania. I tak te reklamacje nie będą przyjęte. Okej, okay, co złego, to nie ja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy pisali na mojej audycji. Pozdrawiam tych, którzy tylko słuchali. No i zapraszam już za dosłownie kilka minut na wieczór muzyczny z Jolą. Piosenki, które przygotowałem. Jolu, to dla ciebie też, bo tak jak inni prezenterzy, też w najbliższym czasie. No nie wiem, czy dzisiaj, czy może jutro. Zobaczę, czy będę miał jeszcze na tyle siły, bo ja wracając z urlopu, ostatnie polskie pieniążki przeznaczyłem na zakup różnosmakowych napoi lekko wyskokowych. I muszę tego wszystkiego pogrupować, także mogę być słabiutki. Okej, piosenki zaśpiewa fajny duecik, fajny młody duecik, którzy zaśpiewają piosenkę Herz Zurich. No i Peter Strauss, ale nie od tych Straussów, w piosence Anioł Nocy. Te dwie piosenki mam jeszcze przygotowane i chciałbym je zagrać. Można? Można. Myślę, że tak. Miłego wieczoru wszystkim. Jolu, już dla ciebie konsola jest. Proszę bardzo, wszystko przygotowane. Możesz ze swoją muzyką startować. Full konsoli, fajnych wpisów. Miłego wieczoru wszystkim życzę. Do usłyszenia jutro.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola z Prudnika.

Dobry wieczór, kochani, jeszcze raz dobry wieczór. Witam was, Jola z Brudnika, obecnie i jeszcze z Kostrzyna. Moi drodzy, skoro już jesteście ze mną, a byliście także i z Samantą, i z Darkiem, także, no to jeszcze przez najbliższe 2 godzinki mamy wspólny wieczór. Mam nadzieję, że macie coś dobrego do picia, wygodne miejsce i przede wszystkim jeszcze dobry humor. A jeśli humor gdzieś się wam na chwilę zagubił, spokojnie, poszukamy go razem. Moi drodzy, zaczynamy jak zawsze na Radiu Larmo. Miły wieczór, mam nadzieję, że taki będzie i miły, i uśmiechnięty. Mamy godzinę 20:28. Sobota. Nie wiem dlaczego mam cały czas wrażenie, że dzisiaj niedziela, ale dziś sobota. Także moi drodzy, jeszcze raz serdecznie was witam, pozdrawiam i informuję, że konsolka pozdrowień jest już otwarta. Mirek, już widzę, zrobił wpis. Czekam na kolejne wpisy. Zapraszam was serdecznie. Przed chwileczką audycję swoją zakończył Darek, a od godziny 15 do godziny 18 audycję dla was prowadziła Samanta. Kochani, dla was w podziękowaniu za wasze audycje, za umilanie czasu naszym słuchaczom także na miły wieczór. Z pozdrowieniami muzyczny upominek dla was od nas. Posłuchajmy.

0: No i moi drodzy, czytam, co napisał do nas Mirek, jest także Ola z Prudnika, jest także Bolesław z Prudnika. Czytam, co napisał Mirek. Joluś, no to lecimy. Skoro muzyka już gra, to pora oficjalnie rozpocząć nasz kolejny wspólny wieczór. Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia i życzę mnóstwa dobrej energii, świetnych kawałków i samych uśmiechniętych słuchaczy po drugiej stronie radia. Pozdrawiam Gabi i Darka, Bożenkę, naszą Olę oraz wszystkich, którzy dziś zasiedli przy radiu. Niech muzyka robi swoje, a ten wieczór niech będzie pełen dobrego humoru i pozytywnych emocji. Joluś, graj i czaruj nas muzyką. My już słuchamy. Pięknego wieczoru dla całej naszej radiowej ekipy. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serduszka 24689, czerwonych serduszek, także serduszka dla wszystkich rozdane. I dziś na miły wieczór od Mirka zaśpiewa dla Was wszystkich Paweł Gołecki. Posłuchajmy.
1: Radio Larmo. W Twoim domu.
2: W Twoim domu.

0: No i moi drodzy, kolejną teraz przeczytam, które, jakie, czyje wpisy czekają. Za parę chwilek będzie Bolesław z Prudnika. O, jaka miła niespodzianka. Jest dziś także z nami nasz sąsiad Juziu. Dobry wieczór. I jest także Ola, tym razem Ola z Prudnika. A teraz muzyczny upominek na miły wieczór dla Mirka. A niech ma, a pewnie że tak. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

I na konsolce pozdrowień równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także, witam Bolesława z Prudnika, który pisze: dobry wieczór Państwu. Słucham dziś Joli w pełnym skupieniu i muszę przyznać, że to całkiem przyjemny sposób na rozpoczęcie wieczoru. Dobra muzyka, spokojna atmosfera i świadomość, że po drugiej stronie radia są ludzie, którzy właśnie znaleźli chwilę dla siebie. Jolu, życzę Ci udanej audycji i samych muzycznych powodów do zadowolenia. Niech dzisiejszy wieczór płynie swoim rytmem, bez pośpiechu i z uśmiechem. Serdecznie pozdrawiam Bożenkę, Gabi i Darka, Ole oraz wszystkich dzisiejszych słuchaczy. Życzę Wam dobrego nastroju i wielu przyjemnych chwil przy muzyce. A teraz już milknę i wracam do słuchania. Kłania się Bolesław z Prudnika. Dziękujemy za wpis, za miłe słowa, także serdecznie pozdrawiamy. No to kochani, teraz od Bolesława z Prudnika piosenka dla Was. Posłuchajmy.

Moi drodzy, powiedz jeszcze raz, właśnie dla Was śpiewa Karol Hadrych, a za parę chwilek, dosłownie za 3 minutki, będę czytała, co pisze nasz sąsiad YouTube. Dobry wieczór.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Alarmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja.
3: Radio.

Na konsolce pozdrowień witam miło Józia, naszego sąsiada, który pisze: witam serdecznie, Jolu, ciebie, Mirka, wszystkich słuchaczy, słuchaczki oraz naszą cudowną Oleńkę z budynku. Życzę wszystkim mile spędzonego czasu z audycją Radio Larmo. Korzystając z okazji, chciałbym poprosić ją o piosenkę Zenka Martyniuka "Wręczę ci mandacik". Piosenka jest z dedykacją dla wszystkich słuchaczy. Piosenka jest przygotowana, będzie wręczony mandacik, ale nie zaśpiewa jej Zenon Martyniuk, będzie cover. Posłuchajmy. A teraz piosenka na życzenie. Wręczę ci mandacik za przekroczenie. Następna piosenka będzie, Józiu, dla ciebie. Z pozdrowieniami, życzeniami miłego wieczoru i zapraszamy częściej.

witam naszą Olę z Prudnika. Aleś Ola dzisiaj napisała. No to kochani, czytam. Cześć moja droga Jolu. Piszę prosto z placu boju, chłonąc każde dźwięki twojej audycji. Wsadziłam się dzisiaj w malowanie, pędzel w dłoń i działam. Maluję wreszcie, bo czas by mi minął, a tak przynajmniej odhaczam kolejne domowe wyzwania. Melduję jednak posłusznie, że misja florystyczna też trwa. Twoje kwiatki dostały już swoją porcję wody. Doglądam ich między kolejnymi warstwami farby i rosną jak na drożdżach. Za oknem mamy dziś prawdziwy afrykański skwar. Jest tak gorąco, że lojalnie uprzedzam. Nosa z domu nie wystawiam. No chyba, że liczymy te legendarne 5 minut, kiedy odłożyłam pędzel i zaryzykowałam udar słoneczny, żeby podlać twoje roślinki. Słuchając cię tym razem przy malowaniu, złapała mnie tak ogromna nostalgia. Tak bardzo tęsknię za naszym Kostrzynem nad Odrą. To były naprawdę przepiękne wakacje, pełne uśmiechu i niesamowitej energii. Dziękuję ci za te wspomnienia i za to, że robisz tak wspaniałą audycję. Przysyłam milion buziaków, proszę o piosenkę dla ciebie. Tak na dobry początek. 2 kubki i są dołączone 3 czerwone serduszka od Oli z Prudnika. Olu, dziękuję za piosenkę. Zapamiętałaś tę piosenkę, piękna, prawda? Za chwileczkę piosenka na życzenie od Oli z Prudnika. Piosenką, kochani, dzielę się z wami wszystkimi. Posłuchajmy.

0: No i tak sobie pomyślałam, że w tej chwili nie jestem na bieżąco. Ola, co ty tam teraz malujesz? Tym razem kwiaty? Czarownicę jakąś? Co ty tam wymyśliłaś?
1: A teraz piosenka na życzenie.

Olu, muzyczny upominek dla ciebie, tak na uspokojenie, żeby ci ręka nie drgnęła przy tym pędzlu. Proszę bardzo, piosenka dla ciebie.

0: i równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także i życzę fajnego wieczoru 20.50, a witam Bartka z Kostrzyna, który pisze specjalne pozdrowienia dla Bogusławy, Stanisława i pani Bożenki. Poproszę o piosenkę. To będzie niespodzianka. Piosenka już za chwileczkę z pozdrowieniami dla Bogusławy, Bożenki i dla Stasia. Piosenka jest od Bartka. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Następna piosenka na miły wieczór z pozdrowieniami. Bartuś, dla Ciebie zaśpiewa Krzysztof Koniarek i dziękuję za digi digi. Bardzo fajna piosenka.

0: I na konsolce pozdrowień witam naszą mamuśkę Bożenkę. Zrobiła dwa wpisy, to połączę te wpisy, bo tam są pozdrowienia się powtarzają, więc będzie jeden wpis i będzie na życzenie piosenka. Bożenka nasza pisze: dobry wieczór Jolu, witam na Radio Larmo, pozdrawiam Ciebie, Ole, Mirka, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinkę, Bolesława, Bogusię, Stanisława, Bartka, Irenkę i Elę z Kostrzyna nad Odrą. Serdeczne pozdrowienia także dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Poproszę o piosenkę Miłość między nami, tak napisała Bożenka. Dołączyła także czerwone serduszka, także za piosenkę dziękujemy. I już, kochani, z pozdrowieniami dla Was wszystkich na miły wieczór zaśpiewa Tomasz Gołopacz, Miłość między nami. Posłuchajmy.
1: Dajcie na Radio Larmo. Dobry klimat? Gwarantowany. Tutaj zawsze gramy dla Was. Tomasz Gołopacz.
2: A teraz piosenka na życzenie.

0: I od naszej Bożenki jest jeszcze jeden wpis. Czytam go już teraz. Serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla Oli i Józka. Poproszę dla nich o jakąś fajną piosenkę. Piosenka dla Oli i dla Józka będzie już za chwileczkę, a teraz dla naszej Bożenki. Mamuśka, dla ciebie na miły wieczór zaśpiewają. Nie powiem kto. Posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

na konsolce pozdrowień. Ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, specjalne pozdrowienia lecą dziś do Ciebie z samego środka naszego muzycznego wieczoru. Niech Ci muzyka pięknie umila czas, a dobry humor ani na chwilę Cię nie opuszcza. A razem z Tobą pozdrawiam całą naszą kostrzyńską ekipę, Bogusię, Stasia i Bartka. Niech Wam się dzisiaj dobrze słucha, niech rozmowy płyną wartko, a każda kolejna piosenka dorzuca trochę radości do tego wieczoru. Bożenko, Bogusiu, Stasiu, Bartku, ślę Wam moc serdeczności i życzę samych fajnych chwil przy naszym radyjku. A Joluś niech gra dalej, bo muzyka już zrobiła swoje, a wieczór dopiero się rozkręca. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serducha dla całej naszej ekipy kostrzyńskiej wraz z piosenką.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I już, my drodzy, czytam, co napisała tutaj jeszcze do nas Ola z Prudnika. Jolu, w odpowiedzi na twoje pytanie, teraz maluję panią z kwiatami na specjalne zamówienie. Później domek w górach, który też już zaczęłam trochę malować. No Ola, jak to Ola? Tu po bas gra, tam po bas gra i coś tam namaluje, wyczaruje. No to skoro mowa o domku, no to piosenka od Oli dla was wszystkich. Proszę bardzo.

Od Oli Sprudnika jest jeszcze jeden wpis. Ola pisze do kochanej Bożenki. Bożenko, jeszcze raz wielkie dzięki za tak cudowne ugoszczenie mnie w Kostrzynie. Było po prostu wspaniale. A ja czułam się u Ciebie wyśmienicie. Jestem super wdzięczna za te wspólne dni. Już tęsknię za naszymi porannymi kawami i rowerowymi eskapadami po okolicy. Życzę Ci, żeby ten wspaniały humor nigdy Cię nie opuszczał. W ramach podziękowania dedykuję Ci Twoją ulubioną piosenkę. Mam nadzieję, że zaraz poleci w głośnikach i wywoła uśmiech na Twojej twarzy. Do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam i buziaczki przesyłam. Czerwone serduszka dołączone są także. No, piosenka Bożenki ulubiona była wcześniej, ale ta na pewno także się naszej Bożence spodoba. Z pozdrowieniami na miły wieczór. Od Oli Sprudnika muzyczny upominek od Bożenki. Od Bożenki, od Oli dla Bożenki. Teraz akurat o zegarku zmyślałam. Słyszycie, jak tyka? Jeżeli ktoś słyszy tykanie zegarka w tle, zapraszam na konsolkę pozdrowień.

na konsolce. Pozdrowień, ponownie witam Bolesława Sprudnika, który pisze: no i moi drodzy, na pana Bolesława przyszedł już czas. Powoli trzeba się zwijać, bo człowiek mógłby siedzieć przy tym radiu do samego rana. Jolu, dzięki ci za kolejny piękny wieczór, za świetną muzykę, uśmiech i fajny, wyjątkowy klimat, który potrafisz stworzyć. Te 2 godziny minęły zdecydowanie za szybko. A wszystkim naszym dzisiejszym słuchaczom dziękuję za wspólnie spędzony czas, za obecność i za to, że razem z nami tworzyliście tę wspaniałą radiową atmosferę. Jolu, zagraj proszę na zakończenie jakąś piękną, spokojną piosenkę, taką w sam raz na wieczorne wyciszenie i dobrą noc. Niech muzyka jeszcze przez chwilę zostanie z nami. Za to pan Bolesław kłania się nisko, poprawia kapelusz i zmyka do swych zajęć. Miłego wieczoru, spokojnej nocy, kolorowych snów i do usłyszenia przy następnej okazji. Pan Bolesław, panie Bolesławie, dziękujemy serdecznie. Proszę uważać na ten kapelusz i życzymy także spokojnej nocy. Kochani, od Bolesława Sprudnika piosenka na jeszcze miły wieczór i na piękne sny. Piosenka dla was.

0: Moi drodzy, 21:38, za 2-3 minutki konsolka pozdrowień będzie zamknięta. Audycja moja dzisiejsza do 22 godziny jest zaplanowana, a na konsolce pozdrowień ponownie witam Bartka i już jest tutaj dedykacja muzyczna. Piosenka jest przygotowana, a Bartuś pisze: specjalne pozdrowienia dla pani Joli oraz pana Mirka. Poproszę o piosenkę. Nie zdradzę, Bartuś, dziękujemy za piosenkę. Miłego wieczorku życzymy. A teraz piosenka na życzenie.
1: Słuchasz Radia Larmu. Radio, które gra dla nas w internecie.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Olę, jest także nasz Juziu i jest Mirek. I kto tutaj jeszcze jest? A Ola jeszcze jest. No to czytam, co napisała Ola. Teraz serdeczne pozdrowienia niech popłyną do wujka Mirka, dla Bartka, Bogusi, Stanisława oraz naszego niezastąpionego sąsiada Józka. No to teraz będzie także piosenka z pozdrowieniami dla Bogusi, Mirka, Bartka, Stanisława i dla Józia. Piosenka dla Was, proszę bardzo. Piosenka od Oli z Prudnika.

0: Radioalarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radioalarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Moi drodzy, konsolka pozdrowień jest już zamknięta i mam do przeczytania jeszcze 4 wpisy. Juziu sąsiad pisze do nas: witam ponownie czarującą prowadzącą, słuchaczy i słuchaczki. Jolu, poproszę ucałuj Mirka, a ode mnie i Rysia proszę pozdrów. A teraz dla naszej cudownej Oleńki, co mi szczepki przynosi, wybierz coś ładnego dla niej i niech to również będzie z dedykacją. Serdecznie dziękuję. Tak napisał nasz sąsiad Juziu, którego równie miło i także serdecznie pozdrawiamy. I już od sąsiada dla sąsiadki piosenka, proszę bardzo, od Juzia dla Oli z Prudnika.
1: A teraz piosenka na życzenie.

No i jeszcze drodzy moi drodzy, czytam co napisał Mirek, no i tadam, wielki finał. Joluś, cóż mogę powiedzieć, kolejny piękny wieczór z Tobą dobiegł końca. Dziękuję Ci za cudowną muzykę, uśmiech, serdeczność i dwie godziny, które jak zwykle minęły zdecydowanie za szybko. Dziękuję również wszystkim dzisiejszym słuchaczom za wspólną zabawę. Joluś, zagraj proszę na sam koniec jakąś piękną, nastrojową piosenkę. Niech będzie muzycznym ukłonem na dobranoc i spokojnym zakończeniem tego wyjątkowego wieczoru. A teraz już naprawdę czas się pożegnać. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru, dobrej nocy, kolorowych snów i pięknego jutrzejszego dnia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. I do usłyszenia na następnej audycji, tak napisał Mirek, dołączając dla Was wszystkich czerwone serduszka wraz z piosenką. Posłuchajmy.

0: konsolce pozdrowie jest jeszcze wpis od naszej Bożenki i od naszej Oli. Czytam, co napisała Bożenka. Jolu, dziękuję za super audycję i poproszę dla wszystkich słuchaczy i dla Ciebie o ładną piosenkę. Dobranoc. I są dołączone pięć czerwonych serduszek. Dziękujemy za serduszka, za pozdrowienia i za piosenkę także. Piosenka od Bożenki. Za chwileczkę będzie ładna piosenka. Zaśpiewa Cher. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: i na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli. Ola pisze, pisze jeszcze na zakończenie, żeby z całego serca podziękować Ci za dzisiejszą niesamowicie piękną audycję. Czas przy malowaniu minął mi. Dzięki Tobie błyskawicznie stworzyłaś w głośnikach tak genialny, ciepły klimat, że praca była czystą przyjemnością. Chcę maksymalnie docenić to, co robisz na antenie. Masz niesamowitą radiową osobowość, fantastyczny głos i dar do wybierania piosenek, których słucha się z zapartym tchem. Wielkie słowa uznania za Twoją pasję i energię, którą dzielisz się online ze słuchaczami. Robisz po prostu kawał świetnej roboty. Na piękne podsumowanie tego wspólnego czasu mam ogromną prośbę. Czy mogłabyś zagrać specjalnie dla mnie piosenkę, którą wybierzesz sama? Dzięki wielkie za ten super wieczór. Życzę udanego końca audycji i do usłyszenia. Tak napisała Ola z Prudnika. Olu, dziękuję za miłe słowa i aż by się chciało zapytać, a czegoś ty byś, moja droga, chciała? Nie dokończę, ale dostaniesz czekoladę. Proszę bardzo, piosenka dla ciebie na miły wieczór. Uśmiechnięty wieczór. Piosenka dla Oli, od nas wszystkich.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: 22:06. Kochani, powoli dojeżdżamy do końca naszej dzisiejszej muzycznej podróży. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, za każde miłe słowo, pozdrowienia i za to, że po prostu słuchacie. To właśnie Wy sprawiacie, że chcę się włączyć mikrofon i spotkać z Wami kolejny raz. Moi drodzy, życzę Wam spokojnego, pięknego jeszcze wieczoru, dużo uśmiechu i samych dobrych chwil. Niech muzyka, która dziś z nami była, jeszcze długo zostanie w Waszych sercach, żebyście mieli jeszcze sobie co przed snem zanucić. Była i grała dla Was Jola. Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Dbajcie, moi drodzy, o siebie, uśmiechajcie się jak najwięcej i pamiętajcie, że dobry dzień może zacząć się od jednej dobrej piosenki. Pięknie Wam za dzisiejsze 2 godzinki i 7 minut. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrowienia serdeczne dla Was, spokojnej nocy i pięknych, kolorowych snów. Jeszcze będzie piosenka ode mnie dla Was na dobranoc. Jutro życzę Wam fajnej, miłej, uśmiechniętej niedzieli. Dobranoc.
1: Radio Larmo. Dla Was gra

Tak jak wspomniałam, moi drodzy, jutro niedziela, zapraszam Was na jutrzejsze audycje, także od godziny 11 do 13 Agnieszka, tematyczna audycja Żyj, zanim minie czas, od godziny 18 do 20 Darek i lista przybojów, a od godziny 20 nasza figlarka poprowadzi dla Was audycję. Zapraszam serdecznie, uciekam, dobranoc.

tylko ciebie kochać chcę. Tobie serce dałem, odkąd cię poznałem. Pragnę ciebie w noc i